0: Shouting. Fire. Noise. Intentional. Shouting fire.
1: And now, daily gifting affirmation number 73.
2: Give it away. Give it away. Give it away now.
3: Bubbity boom. Oh. Bubbity boom.
4: This is crazy.
3: Bubbity boom.
4: Oh.
3: Bubbity boom.
5: Go ahead. Make my day.
3: Bubbity boom.
4: Wow.
3: Bubbity boom.
4: Wow. Wowee.
3: Bubbity boom.
4: Oh.
3: Bubbity boom.
6: Vote.
3: Bubbity boom. Bubbity boom.
6: Vote.
3: Bubbity boom.
4: Oh.
3: Bubbity boom.
7: I am thin and gorgeous.
3: Bubbity boom.
8: Okay, okay.
3: Bubbity boom.
9: Right.
3: Bubbity boom.
10: Aha.
3: Bubbity boom.
7: Wow.
3: Bubbity boom. Bubbity boom.
7: Wow.
3: Bubbity boom.
11: All right now.
3: Bubbity boom.
11: To a leer. To a leer.
3: Bubbity boom.
11: All right now. To a leer. To a leer.
3: Bubbity boom.
11: To a leer. To a leer.
12: Come on and dance a jig.
3: Bubbity boom.
13: Oh my god.
3: Bubbity boom. Bubbity boom.
13: Oh my god.
3: Bubbity boom.
4: Wow. Wowee.
3: Bubbity boom.
13: Oh my god.
3: Bubbity boom. Bubbity boom.
13: Oh my god.
3: Bubbity boom.
11: All right now.
3: Bubbity boom.
13: Oh my god.
3: Bubbity boom.
14: Listen as I play.
3: Bubbity boom.
15: Lum-dum-dum, little lum-dum-dum.
13: Oh my gosh.
11: To a leer, to a leer. All right now.